sɛ owu a ɛnyɛ ne kra da me na mɛka kyerɛ wɔ ɛnyɛ ne kra da owu ohia ne wobɛtumi awu kra da flat.